0: je yapi ki he haya. Sit kishtila wangaki yapi. Ananda pi. Odu pia chise. Shimpezi wak bai saki. Duniwa. Chedaki bibila. Pat a.
1: Soupet skorze.
0: Awi chadali.
1: Zwolna mizi.
0: Uchaku chokja ugna.
1: Tak jak jestec.
0: Shotoju.
1: Za obzor.
0: Ja
1: wierni sobie i swe wizy.